Sława Jezusu Chrystu. Witamy serdecznie na falach prawosławnego Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Sobotni program to dla nas czas, w którym chcemy nie tylko przekazywać Państwu informacje, ale przede wszystkim wspólnie przygotować się do niedzieli. Poprzez słuchanie Pisma Świętego, poznawanie życia świętych oraz modlitwę przy całonocnym czuwaniu. Dzisiejszy dzień zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu liturgicznym. 19 września Cerkiew wspomina cud Archanioła Michała w Chonach. Ale przed nami także kilka bardzo ważnych dni. Jutro, w niedzielę 20 września, mamy Wigilię jednego z 12 wielkich świąt – Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy. W poniedziałek, 21 września, będziemy świętować Narodzenie Bogu Rodzicy. Szczególnie uroczysty charakter ten dzień będzie miał m.in. w monasterze w Zwierkach oraz w parafii Hagia Sofia w Białymstoku. A we wtorek, 22 września, Białystok będzie przeżywał uroczystości związane z 34. rocznicą przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Będzie więc to kilka bardzo ważnych dni w życiu naszej lokalnej prawosławnej wspólnoty. A teraz spójrzmy na plan naszego dzisiejszego spotkania. Na początek wysłuchamy kalendarium oraz czytań z Pisma Świętego przeznaczonych na dzisiejszy dzień. Następnie zapraszam na wieści z prawosławnego świata. Ponownie odwiedzimy różne miejsca i sprawdzimy, czym żyły w ostatnich dniach prawosławne wspólnoty. O godzinie 16:45 na naszej antenie powtórka programu Agroinfo. O godzinie 17:00 zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed 16:00 niedzielą po Pięćdziesiątnicy. Po nabożeństwie powrócimy do naszego sobotniego programu. O godzinie 19:30 zapraszamy na żywoty świętych. Dziś wysłuchamy żywotów męczenników Romilusa, Eudoksiusza, Zenona i Makarego oraz męczenników melityńskich. Poznamy również historię cudu Archanioła Michała w Chonach, a następnie przybliżymy postać świętego Archanioła Michała. O godzinie 20:00 nasze sobotnie spotkanie zakończymy modlitwami przed świętą Eucharystią. Przed nami więc kilka godzin wspólnego spotkania z Pismem Świętym, wiadomościami z życia cerkwi, żywotami świętych, muzyką cerkiewną, a przede wszystkim z modlitwą. Jeszcze raz witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Rozpoczynamy nasze sobotnie spotkanie na antenie Radio Ortodoksja. Słowo

Szanowni słuchacze, dziś mamy sobotę, 19 września według kalendarza gregoriańskiego, 6 września według kalendarza juliańskiego. Dzisiejszego dnia cerkiew w sposób szczególny wspomina cud Archanioła Michała w Chonach. W kalendarzu liturgicznym znajdujemy dziś również pamięć świętych, męczennika Eudoksiusza z Malatii, męczennika Zenona i Makarego z Malatii, męczenników Kiriaka i Fausta z Aleksandrii, świętego Archipa, świętego Dawida oraz świętego diakona męczennika Awiwa. Dzisiejszy dzień związany jest przede wszystkim ze świętym Archaniołem Michałem i wspomnieniem jego cudów w Chonach. Według tradycji w miejscu tym znajdowała się świątynia poświęcona Archaniołowi Michałowi. Gdy próbowano ją zniszczyć, kierując na nią wody dwóch rzek, Archanioł Michał w cudowny sposób ocalił świątynię. Uderzył swoim żezłem w skałę, a wody skierowały się w powstałą szczelinę. Wydarzenie to cerkiew wspomina właśnie 19 września według naszego kalendarza. Do tej historii powrócimy jeszcze dzisiaj. O godzinie 19.30 podczas Żywotów Świętych wysłuchamy szerszej opowieści o cudzie w Chonach oraz o samym Archaniole Michale.

Drodzy słuchacze, warto teraz spojrzeć na najbliższe dni, ponieważ przed prawosławnymi wiernymi kilka bardzo ważnych wydarzeń. Jutro będziemy przeżywać 16. niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Będzie to jednocześnie Wigilia Święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny. To oznacza, że niedzielny wieczór będzie już bezpośrednim liturgicznym przygotowaniem do jednego z 12 wielkich świąt Cerkwi. Poniedziałek 21 września Cerkiew będzie obchodziła wielkie święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest to pierwsze wielkie święto w Nowym Roku Cerkiewnym. Wydarzenie to kieruje naszą uwagę ku początkom ziemskiego życia Matki Bożej, która została wybrana, aby stać się Matką Jezusa Chrystusa. Dla prawosławnych wiernych z Białegostoku i okolic będzie to również Dzień Lokalnych Uroczystości. Święto Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy jest świętem Monasteru Żeńskiego w Zwierkach. Uroczystości rozpoczną się już w niedzielę 20 września o godzinie 17:00. Sprawowane będzie całonocne czuwanie.

nastąpi powitanie arcypasterzy. Natomiast o godzinie 9 rozpocznie się boska liturgia świętego Jana Chryzostoma. Będzie to jednocześnie święto parafialne. Dzień później, we wtorek, czekają nas kolejne szczególne ważne uroczystości, tym razem w centrum Białegostoku. We wtorek 22 września cerkiew będzie obchodziła święto przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Tegoroczne obchody związane są z 34. rocznicą przeniesienia relikwii. Uroczystości rozpoczną się już w poniedziałek wieczorem. 21 września o godzinie 17:30 przy soborze świętego Mikołaja nastąpi powitanie relikwii świętego męczennika Gabriela. O godzinie 18:00 rozpocznie się całonocne czuwanie. Natomiast o godzinie 21:00 sprawowany będzie akatyst ku czci świętego męczennika Gabriela. Główne uroczystości odbędą się we wtorek, 22 września. O godzinie 5:30 sprawowana będzie pierwsza boska liturga. O godzinie 8:30 rozpocznie się molebień z poświęceniem wody. A o godzinie 9:40 nastąpi powitanie hierarchów. Natomiast o godzinie 10:00 rozpocznie się uroczysta boska liturgia, po której odbędzie się procesja z relikwiami świętego Gabriela wokół soboru. Wieczorem o godzinie 18:00 sprawowany będzie jeszcze akatyst ku czci świętego męczennika Gabriela. Przed nami więc naprawdę wyjątkowe dni. Narodzenie Najświętszej Bogu Rodzicy, święto parafialne w Białymstoku oraz święto w monasterze. Uroczystości ku czci jednego z najbardziej czczonych świętych naszej lokalnej cerkwi, świętego męczennika, młodzieńca Gabriela.

0: Przed nami czytania z Pisma Świętego, przeznaczone na dzisiejszy dzień. Ponieważ obchodzimy dziś wspomnienie cudu Archanioła Michała w Chonach, podczas boskiej liturgii przewidziane są również specjalne czytania związane z dzisiejszym wspomnieniem. A czytania dnia to pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, rozdział 10, wersety od 23 do 28 oraz Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 24, wersety od 34 do 44. W czytaniu z pierwszego listu do Koryntian święty apostoł Paweł przypomina o chrześcijańskiej wolności, ale jednocześnie pokazuje, że nie wszystko, co człowiek może uczynić, służy jego duchowemu dobru. Apostoł kieruje uwagę wiernych również na drugiego człowieka. Chrześcijanin nie powinien patrzeć wyłącznie na własną korzyść, ale również brać pod uwagę dobro, usumienie bliźniego. Dzisiejsza Ewangelia według świętego Mateusza kieruje natomiast naszą uwagę ku czuwaniu i gotowości na spotkanie z Chrystusem. Pan przypomina swoim uczniom, że człowiek nie zna chwili jego przyjścia, dlatego pada bardzo wyraźnie wezwanie do czujności, aby życie duchowe nie było czymś odkładanym na później, ale codzienną gotowością człowieka na spotkanie z Bogiem. A teraz zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, wszystko mi wolno, lecz nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka swojego, lecz tego, co dobre dla bliźniego. Wszystko, co sprzedaje się na targu mięsnym, jedzcie, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. Pańska bowiem jest ziemia i to, co ją napełnia. Jeśli zaprosi was ktoś z tych, co nie uwierzyli i chcecie tam pójść, to jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. A jeśli by ktoś wam powiedział, że to jest mięso z ofiar pogańskich, to nie jedzcie ze względu na tego, który wam to przypomniał, i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i to, co ją napełnia.

Rzecze Pan swoim uczniom, amen mówię wam, że nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O dniu tym i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiańscy, tylko sam Ojciec mój. Jak było bowiem za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i niczego nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystko, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wówczas dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, a jeden zostawiony. Dwie mleć będą w żarnach, jedna będzie zabrana, a jedna zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. To zaś zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocnej przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w godzinie, w której się tego nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

0: Zapraszam serdecznie na kazanie ojca Grzegorza Wasiluka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach w gminie Michałowo.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Godzina osobistej śmierci. Jest to zagadnienie, które chciałoby znać wielu ludzi. Możni tego świata próbują poznać ją na wszelkie możliwe sposoby, podłączając się do różnych urządzeń, poddając się skomplikowanym badaniom i oceniając wiek swego organizmu. Później okazuje się jednak, iż umierają w niespodziewanym momencie, czy to z powodu komplikacji po zabiegu, czy w wypadku. Podobna sytuacja jest z tymi, którzy we wszystkim wyszukują wypełniania się Księgi Apokalipsy. Nazywają antychrystem każdego kolejnego wpływowego władcę, który działa przeciw chrześcijaństwu i doszukują się pieczęci szatana w każdej nowej technologii. Tymczasem księga ta jest tak trudna do interpretacji, że dałoby się ją podciągnąć pod każdy czas w historii i nie wiemy, czy opisuje ona wydarzenia, które już się dzieją, a może jeszcze nie przyszły. Po prostu nie wiemy, kiedy ów koniec świata nadejdzie. Jedno jest pewne. Odejdziemy z tego świata i najprawdopodobniej nie będziemy wiedzieć, kiedy to nastąpi. Błogosławieństwem będzie bycie świadomym na łożu śmierci, gdyż wtedy jeszcze można się zreflektować i nawrócić z popełnionych grzechów. Wielu niestety żyje jednak z przekonaniem, że na pewno tak będzie, że na pewno zdążą, że jeszcze nie czas na cerkiew, na spowiedź i modlitwę, że są jeszcze młodzi, zapracowani, a jak będą starsi i na emeryturze, to wtedy drogę do cerkwi poznają i wydeptają. Jednak to oszukiwanie samego siebie. To zwykła loteria z Panem Bogiem, to absolutne niezrozumienie wiary. Tak jak te dwa wspomniane przykłady tych, którzy chcą zajrzeć do boskiego oglądu rzeczy, w jednym wypadku odrzucając Słowo Boże, w drugim czytając je z przerażeniem. Nie tędy droga. Podam jeszcze trzeci przykład. Taki, w którym osobiste zdrowie nie wpływa na stan ducha, a czytanie Apokalipsy nie powoduje strachu, a spokój. Jest to przykład drogi absolutnego zaufania i przyjaźni z Bogiem. Nazywamy ją świętością. Tacy ludzie nie lękają się śmierci ani wypełnienia Księgi Objawienia, a patrzą na nią przez inny pryzmat. Przyjdzie Chrystus. Gdybyśmy cofnęli się do pierwszych lat chrześcijaństwa, kiedy formowały się lokalne wspólnoty, zobaczylibyśmy, że oni modlą się o koniec świata. O to, by Pan w końcu przyszedł. Tymczasem co wielu z nas mówi, kiedy w Wielką Sobotę zejdzie święty ogień? O, jak dobrze, że ogień zszedł, to w tym roku nie będzie końca świata. Jak bardzo odeszliśmy od pierwotnej tradycji, jak odeszliśmy od wieczności, że się jej boimy. Boimy się również śmierci. I owszem, to naturalny ludzki odruch, jednak ten strach nie powinien przysłaniać tego, co za nią idzie, czyli spotkania ze zmartwychwstałym. Jeśli już teraz duchowo umieścimy swoje dusze w wieczności, czyli w jedności z Bogiem, ani śmierć, ani wydarzenia Apokalipsy nie zagłuszą naszej radości, a jedynie ją wzmocnią. Zastanówmy się nad słowami apostoła Pawła, który mówił, iż umrzeć to dla niego zysk. To po prostu przybliżenie naocznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Sąd ostateczny będzie straszny, ale dla tych, którzy nie znają sędziego. Dla nas być taki nie musi, jeśli poznamy Jezusa Chrystusa i znajdziemy przystań w Jego miłości. Można to zobrazować na prostym przykładzie. Stoimy jako oskarżeni w świeckim sądzie. W jednym przypadku nie znamy wydającego wyrok, a cały czas działaliśmy wbrew Jego woli. W drugim sędzią jest nasz rodzony Ojciec, którego miłujemy i który miłuje również nas. Znamy Jego łagodność i wiemy, że jeśli nic nie ukrywamy i całym sercem jesteśmy z Nim, On nas uniewinni. Bracia i siostry, nie wiemy, kiedy nastąpi czas naszego odejścia, ale jeśli będziemy z Chrystusem, nie mamy się o co bać i ta informacja nie jest nam do niczego potrzebna. W każdej chwili bądźmy gotowi na to, jako na spotkanie z miłującym Ojcem, a nie srogim prokuratorem. Wystrzegajmy się grzechu, bo przezeń się od Chrystusa odwracamy, a nasze serca skłaniają się wtedy ku otchłani, skąd obraz miłosiernego jest zaciemniony i wzbudzający grozę. Niech nasza bojaźń Boża będzie zdrowa, osadzona w miłości, a nie w panicznym strachu. Niech każdy nasz dzień będzie takim, w którym możemy zawołać wraz z starożytną cerkwią Maranatha. Panie, przyjdź!

Drodzy radiosłuchacze, pozostajemy na falach Radio Ortodoksja. Przed nami kolejne wieści z prawosławnego świata. W najbliższych minutach ponownie wyruszymy w podróż po prawosławnym świecie. Tym razem rozpoczniemy ją bardzo blisko, w Białymstoku i na Podlasiu, a później odwiedzimy Grecję, Serbię i Stany Zjednoczone. Najpierw opowiemy o rozpoczynającej się wizycie metropolity Czarnogóry i Przymorza w Polsce. W programie jego pobytu znalazły się Supraśl, Białystok, Zwierki, a także uroczystości związane ze świętem przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela. Następnie przeniesiemy się do Grecji. Tam obradował stały święty synod Kościoła Grecji. Hierarchowie podjęli szereg decyzji dotyczących życia cerkwi, a po zakończeniu obrad wręczono stypendia oraz pierwsze dyplomy absolwentom szkół przygotowujących kandydatów do kapłaństwa. Z Grecji pojedziemy do Serbii. Powrócimy do monasteru Mala Inita, o którym mówiliśmy już w poprzednich wiadomościach. Wtedy miejscowa wspólnota przygotowywała się do ważnego wydarzenia. Dziś możemy już opowiedzieć o tym, co wydarzyło się podczas lokalnego ogłoszenia kanonizacji świętej Magdaleny. Później przeniesiemy się za ocean. W Stanach Zjednoczonych prawosławny kościół w Ameryce uczcił modlitwą 25. rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Metropolita Tichon przewodniczył panichidzie, podczas której odczytano imiona bliskich 3000 ofiar. Pozostając w Stanach Zjednoczonych, opowiemy również o jesiennym spotkaniu duchownych prawosławnego kościoła w Ameryce. Ponad 70 duchownych rozmawiało tym razem o ważnym, choć rzadziej poruszanym temacie – przygotowaniu do przejścia na emeryturę. Jak zawsze naszą podróż będziemy przeplatać muzyką cerkiewną. Zaczynamy jednak tutaj, na Podlasiu.

Do Polski przybywa metropolita Czarnogóry i Przymorza Joannikie. Wizyta hierarchy potrwa od 19 do 23 września, a znaczna część jej programu związana będzie z Białymstokiem i Podlasiem. Metropolita przybywa do Warszawy dzisiaj. W niedzielę o godzinie 9 weźmie udział w boskiej liturgii w monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu. Po południu odwiedzi Białystok. O godzinie 16 zaplanowana jest wizyta w parafii świętego proroka Eliasza oraz parafialnym domu starców. Następnie metropolita uda się do żeńskiego monasteru Narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach, gdzie o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie. Poniedziałek, 21 września, święto Narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy, metropolita Czarnogóry weźmie udział w boskiej liturgii w białostockiej parafii Hagia Sofia. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9. W planie znalazła się również wizyta w placówce wsparcia Eleos przy ulicy Warszawskiej. Wieczorem natomiast metropolita uda się do Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku. O godzinie 17.30 rozpocznie się tam powitanie relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela oraz całonocne czuwanie. Następnego dnia, we wtorek, 22 września, przypada święto przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. O godzinie 10 w białostockim Soborze Świętego Mikołaja sprawowana będzie boska liturgia. Tego samego dnia o godzinie 17 odbędzie się prezentacja albumu Czarnogóra – Kolory Prawosławia. W środę 23 września metropolita Czarnogóry zakończy swoją wizytę w Polsce i odleci z Warszawy. A my z Podlasia przenosimy się teraz na południe Europy.

Drodzy słuchacze, słuchają Państwo wieści z prawosławnego świata na antenie Radio Ortodoksja. Przed chwilą wsłuchaliśmy greckiej muzyki cerkiewnej. Pozostajemy więc w tym kręgu. Przenosimy się do Aten, gdzie zakończyło się wrześniowe posiedzenie stałego świętego synodu Kościoła Grecji. W dniach 9 i 10 września w Atenach obradował stały święty synod Kościoła Grecji. Posiedzeniu przewodniczył arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem, po którym arcybiskup powitał nowych członków stałego świętego synodu. Podczas posiedzenia powołano składy sądów kościelnych, wyznaczono hierarchów odpowiedzialnych za poszczególne komisje synodalne. Dotyczą one m.in. życia monastycznego, chrześcijańskiego wychowania młodzieży, sztuki i muzyki cerkiewnej, pracy duszpasterskiej, stosunków międzykościelnych, edukacji duchowieństwa oraz działalności społecznej. Rzecznikiem prasowym stałego świętego synodu został metropolita Messenii Chryzostom. Synod podjął również decyzję dotyczącą duchownych i posiadania broni. Zaktualizowano wcześniejsze stanowisko z 2016 roku i wyraźnie zakazano duchownym używania broni z jakiegokolwiek powodu, również w związku z polowaniem. Ustalono także, że 27 września rozpocznie się w Kościele Grecji nowy okres katechetyczny. Po zakończeniu właściwych obrad odbyło się ważne wydarzenie dotyczące prawosławnej edukacji. Kościół Grecji przyznał na rok akademicki 2016-2027 150 stypendiów o łącznej wartości 800 tysięcy euro. 100 z nich otrzymali greccy studenci podejmujący studia magisterskie i doktoranckie na zagranicznych uniwersytetach. Kolejnych 50 stypendiów przeznaczono dla zagranicznych studentów pochodzących z bratnich kościołów prawosławnych, którzy podejmują studia w Grecji. Stypendyści zagraniczni pochodzą z 15 państw i reprezentują niemal wszystkie lokalne kościoły prawosławne. W pierwszym roku pobytu w Grecji uczą się języka greckiego. Po zdaniu odpowiedniego egzaminu rozpoczynają studia teologiczne. Koszty nauki języka i egzaminów pokrywa Święty Synod. Kościół zapewnia im również bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Do stypendystów zwrócił się arcybiskup Hieronim. Szczególną uwagę poświęcił młodym ludziom pochodzącym z bratnich lokalnych kościołów prawosławnych. Podkreślił, że jedność prawosławia nie ogranicza się do oficjalnych kontaktów. Budowana jest także poprzez osobiste spotkania, wspólną modlitwę, naukę, współpracę i wzajemne poznawanie się. Tego dnia odbyło się również pierwsze wręczenie dyplomów absolwentom seminarium za rok szkolny 2025-2026. Arcybiskup Hieronim podkreślił, że szkoły mają podnieść poziom przygotowania przyszłych duchownych, łącząc formację teologiczną z praktycznym przygotowaniem do posługi. Mają także pomóc przyszłym kapłanom odpowiadać na rzeczywiste potrzeby życia parafialnego oraz wyzwania współczesnego, szybko zmieniającego się świata. A z Grecji przenosimy się teraz na Bałkany, do Serbii.

przed chwilą wysłuchaliśmy serbskiej muzyki cerkiewnej. A teraz powracamy do historii, którą rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu w Wieściach Prawosławnego Świata. Mówiliśmy o przygotowaniach do kanonizacji. Dzisiaj możemy już opowiedzieć o uroczystości, która odbyła się w monasterze Maleinita w Serbii. W monasterze w Serbii odbyły się lokalne ogłoszenie kanonizacji świętej Magdaleny. Z tej okazji specjalne przesłanie skierował patriarcha rumuńskiego kościoła prawosławnego Daniel. Nowa święta była prawosławną wyznawczynią wiary związaną z Doliną Timoku. Patriarcha Daniel przedstawił ją jako duchową opiekunkę zarówno miejscowych Rumunów, nazywanych także Włochami, jak i Serbów. Życie świętej Magdaleny przypadło na bardzo trudny dla miejscowych prawosławnych okres XX wieku. Już podczas bułgarskiej okupacji Serbii w latach 1915-1918 wiele miejscowości Doliny Timoku pozostało bez swoich duchownych. Wśród nich znalazła się również rodzina miejscowości Magdaleny, Stubik. W tej sytuacji Magdalena zaczęła czytać i śpiewać na klirosie, pomagając podtrzymywać życie modlitewne miejscowej wspólnoty. Pozostała wierna tej posłudze przez całe życie. Niezależnie od pogody potrafiła pieszo pokonywać prawie 5 kilometrów, aby uczestniczyć w nabożeństwach i śpiewać w cerkwi. Szczególnego znaczenia jej świadectwo nabrało w czasach komunizmu w Jugosławii. Magdalena nie prowadziła publicznych protestów ani działalności politycznej. Jej świadectwem było codzienne życie, modlitwa, obecność w cerkwi, pomoc innym ludziom. Patriarcha Daniel określił jej postawę jako swego rodzaju ciche kazanie własnych czynów. Mieszkańcy przychodzili do niej również po duchową radę. Jeszcze za życia nazywali ją doradczynią swojej wspólnoty. Kiedy ktoś opowiadał jej o swoich trudnościach albo prosił o pomoc, odpowiadała często bardzo krótko: Bóg widzi. W ten sposób wskazywała, gdzie człowiek powinien szukać pocieszenia i w kim pokładać swoją nadzieję. Święta Magdalena prowadziła bardzo ascetyczne życie. Długo modliła się nocami, przestrzegała postów i była wymagająca wobec siebie, a jednocześnie łagodna wobec innych. Ludzie, którzy ją znali, wspominali starszą kobietę wspierającą się na lasce, która usta niemal nieustannie poruszały się w modlitwie. Jej historia łączy również dwa narody. Ojciec Magdaleny był Serbem, natomiast matka Rumunką. Znała język i zwyczaje obu społeczności i pomagała ludziom poznawać prawosławną wiarę w języku, którym najlepiej rozumieli. Obecnie relikwie świętej Magdaleny otaczane są czcią zarówno przez wiernych rumuńskich, jak i serbskich. Patriarcha Daniel podkreślił, że jej życie pokazuje, iż prawdziwa świętość przekracza granice narodowe i językowe. A my teraz opuszczamy już Europę, przed nami Stany Zjednoczone.

Drodzy słuchacze, nasza dzisiejsza podróż prowadzi nas teraz za ocean. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam prawosławny kościół w Ameryce uczcił 25. rocznicę jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń we współczesnej historii tego kraju. W Stanach Zjednoczonych prawosławny kościół w Ameryce uczcił 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. 11 września metropolita całej Ameryki i Kanady Tichon przewodniczył panichidzie w soborze świętego Mikołaja w Waszyngtonie. Podczas nabożeństwa duchowni odczytali imiona bliskich 3000 osób, które straciły życie w zamachach na World Trade Center, Pentagon oraz na pokładzie samolotu United Airlines Flight. Wśród ofiar byli również prawosławni chrześcijanie. Po zakończeniu nabożeństwa metropolita Tichon zwrócił się do zgromadzonych, odczytując swoje przesłanie przygotowane z okazji 25. rocznicy zamachów. Zwierzchnik prawosławnego kościoła w Ameryce zwrócił uwagę, że dla cerkwi pamięć o zmarłych oznacza coś więcej niż samo wspominanie wydarzeń z przeszłości. Poprzez modlitwę wierni przynoszą przed Boga tych, którzy odeszli, powierzając ich Jego miłosierdziu. Metropolita przypomniał również, że dla wielu Amerykanów wydarzenia z 11 września pozostają wciąż bardzo żywym wspomnieniem. Jednocześnie przez ostatnie 25 lat dorosło całe pokolenie ludzi, którzy nie mają własnych wspomnień z 11 września i znają te wydarzenia jedynie z historii. Zwierzchnik przypomniał także o rodzinach ofiar, osobach, które przeżyły ataki oraz ratownikach i wszystkich, którzy uczestniczyli w akcji po zamachach. Dla wielu z nich konsekwencje tamtych wydarzeń nie zakończyły się wraz z upływem lat. Metropolita Tichon podkreślił, że pamięć o tragedii nie powinna prowadzić do zatwardziałości serca ani osłabienia miłości do drugiego człowieka. Nawiązał również do święta podwyższenia czcigodnego życiodajnego krzyża. Krzyż, jak podkreślił, przypomina chrześcijanom, że cierpienie i śmierć nie mają ostatniego słowa. Zmartwychwstały Chrystus, choć zwyciężył śmierć, nadal nosił na swoim ciele rany swojej męki. Rany te stały się znakami zwycięstwa, miłosierdzia i miłości Boga do człowieka. Podobnie rany noszone przez ludzi, rodziny i całe społeczeństwo nie muszą prowadzić do goryczy i nienawiści. W Chrystusie mogą prowadzić do współczucia, pokuty, przebaczenia. Na zakończenie swojego przesłania metropolita Tichon wezwał wiernych do modlitwy za wszystkich, którzy stracili życie 11 września 2001 roku, za ich rodziny i przyjaciół, za tych, którzy przeżywali zamachy, a także za ratowników i wszystkich, którzy nieśli wówczas pomoc. Wezwał również do modlitwy o pokój na całym świecie. Wieczna pamięć wszystkim, którzy stracili życie 11 września.

Drodzy słuchacze, przed chwilą wspominaliśmy ofiary zamachów z 11 września. Pozostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych i przy prawosławnym kościele w Ameryce. Ale zmieniamy temat. Tym razem zajrzymy na spotkanie poświęcone codzienności prawosławnych duchownych. I to takiemu etapowi ich życia, o którym mówi się zdecydowanie rzadziej niż o początku kapłańskiej posługi. Co dzieje się, kiedy po wielu latach służby w parafii duchowny zbliża się do emerytury? Jak przygotować do tej zmiany jego samego, jego rodzinę, ale również parafię? Właśnie o tym rozmawiało ponad 70 duchownych w USA. Spotkanie odbyło się w formie internetowej. Synaxis organizowany jest 4 razy w roku i stanowi dla duchownych okazję do wspólnej modlitwy, refleksji, zdobywania wiedzy oraz wzajemnego wsparcia. Tym razem głównym tematem było przygotowanie duchownych do przejścia na emeryturę. Główne wystąpienie wygłosił protojerej Thomas Moore, emerytowany proboszcz parafii świętych apostołów w Kolumbii w Karolinie Południowej. Ojciec Thomas przez wiele lat służył w tej parafii, a na emeryturę przeszedł w 2022 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997. Posiadał również wykształcenie w zakresie psychologii, poradnictwa rodzinnego. Po głównym wystąpieniu uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy dyskusyjne. Emeryturę duchownego rozpatrywano zarówno jako praktyczną odpowiedzialność, jak i ważny etap duchowego przejścia. Rozmowy dotyczyły różnych aspektów przygotowania do zakończenia aktywnej posługi parafialnej, m.in. kwestii finansowych, kondycji fizycznej, przygotowania emocjonalnego oraz relacji z innymi ludźmi. Duchowni zastanawiali się również nad tym, w jaki sposób do takiej zmiany przygotować nie tylko samego kapłana, ale także jego rodzinę, wspólnotę parafialną, której przez lata służył. Organizatorem spotkania było Biuro Życia Duszpasterskiego Prawosławnego Kościoła w Ameryce. Prowadzi ono różne programy wspierające duchownych i ich rodziny na kolejnych etapach posługi. Wśród tych inicjatyw znajdują się grupy wzajemnego wsparcia, nauki dla duchownych, programy dotyczące zdrowia finansowego, regularne spotkania Synaxis, rekolekcje duszpasterskie oraz działania skierowane do żon duchownych. I właśnie tą wiadomością zakończymy naszą dzisiejszą podróż po prawosławnym świecie.

Kończymy już nasze dzisiejsze wieści z prawosławnego świata. Tym razem rozpoczęliśmy bardzo blisko, na Podlasiu, gdzie rozpoczyna się kilkudniowa wizyta metropolity Czarnogóry i Przymorza. Hierarcha odwiedzi m.in. Supraśl, Białystok, Zwierki, a 22 września weźmie udział w wydarzeniach związanych ze świętem przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela. Później przenieśmy się do Grecji, gdzie obradował stały święty synod. Mówiliśmy o decyzjach hierarchów, ale również o programie 150 stypendiów oraz kształceniu przyszłych duchownych. Z Grecji pojechaliśmy do Serbii, gdzie odbyło się lokalne ogłoszenie kanonizacji świętej Magdaleny, kobiety, która w trudnych czasach swoim życiem, modlitwą, posługą pomagała zachować prawosławną wiarę. Na zakończenie polecieliśmy za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Tam najpierw wspominaliśmy 25. rocznicę zamachów, 11 września i modlitwę za ich ofiary. Później pozostaliśmy przy prawosławnym kościele w Ameryce, poznając zupełnie inny wymiar troski cerkwi, przygotowanie duchownych, ich rodzin, parafii do momentu zakończenia aktywnej posługi i przejścia na emeryturę. Podlasie, Ateny, Dolina Timoku i Stany Zjednoczone. Różne miejsca, różne historie. Od wizyty hierarchy, przez decyzję świętego synodu, kanonizację nowej świętej, aż po pamięć o zmarłych oraz troskę o duchownych po wielu latach ich służby. Wszystkie pokazują jednak różne oblicza współczesnego życia cerkwi. To były wieści z prawosławnego świata na antenie Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. A my pozostajemy razem. Nie odchodźcie od radioodbiorników.

0: Drodzy radiosłuchacze, to były dzisiejsze wieści z prawosławnego świata. Odwiedziliśmy różne miejsca, poznając wydarzenia z ostatnich dni z życia lokalnych kościołów prawosławnych. Ale pozostajemy na falach Radio Ortodoksja. O godzinie 16:45 zapraszamy na powtórkę programu Agroinfo. Natomiast punktualnie o godzinie 17 rozpoczniemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed 16 niedzielą po Pięćdziesiątnicy.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: 16 województw, 16 wieńców, 16 delegacji. Za nami dożynki polskie, które odbyły się 13 września w Spale. Tegoroczne święto plonów zgromadziło koła gospodyń wiejskich z różnych zakątków kraju, wystawców, rolników, sadowników i przetwórców. Wszyscy z nich pokazywali najpiękniejszą odsłonę polskiego rolnictwa. Nie zabrakło obrzędów dożynkowych, muzyki ludowej, a także tradycyjnych smaków. Gospodarzem uroczystości był minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
5: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie. Przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu. Przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
6: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
7: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
8: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki. To jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw Czech. No, serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
9: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
10: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
11: No pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
12: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: wspólny cel już mamy.
1: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
2: Gmina Koziegłowy.
3: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowałyśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
4: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni, natomiast na takim dużym ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy, jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
5: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
6: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową. I od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów. A resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
0: Do zobaczenia w Chwale za rok!
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
7: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
7: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
2: Agroinfo.
7: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
2: Agroinfo.
7: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochronę środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Drodzy słuchacze, pozostajemy na falach Radio Ortodoksja. Wysłuchaliście programu Agroinfo. Za chwilę rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas nabożeństwa całonocnego czuwania. O godzinie około 19.30 tradycyjnie zapraszamy na spotkanie z synaksarionem. Dzisiejsza audycja będzie szczególnie związana z kalendarzem liturgicznym dnia. Najpierw wysłuchamy żywotów świętych męczenników Romilusa, Eudoksiusza, Zenona i Makarego oraz męczenników melityńskich. Następnie powrócimy do wydarzenia, które już wspominaliśmy, czyli do cudu świętego archanioła Michała w Chonach. Na zakończenie przybliżymy postać świętego archanioła, wodza zastępów anielskich.

0: Zbliża się godzina 17. Przed nami jeden z najważniejszych punktów sobotniego programu. Za chwilę zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed 16 niedzielą po Pięćdziesiątnicy. Sobotni wieczór wprowadza nas już w liturgiczny czas niedzieli, dlatego całonocne czuwanie nie jest jedynie zakończeniem soboty, ale przede wszystkim początkiem naszego świętowania niedzieli. Będzie to jednak niedziela szczególna, ponieważ jednocześnie znajdziemy się w Wigilii Święta Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy, które Cerkiew będzie uroczyście obchodziła w poniedziałek. Przed nami zatem wyjątkowe dni. Po niedzielnej boskiej liturgii już w niedzielę wieczorem w wielu cerkwiach rozpoczną się nabożeństwa wprowadzające nas w wielkie święto Narodzenia Matki Bożej. Szczególnie uroczysty charakter będą miały obchody m.in. w Monasterze Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach oraz w parafii Hagia Sofia w Białymstoku, gdzie w poniedziałek obchodzone będzie święto parafialne. Zapraszamy na retransmisję całonocnego czuwania.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed 16 niedzielą po Pięćdziesiątnicy. Przed nami jednak szczególny czas. Jutrzejsza niedziela jest jednocześnie Wigilią Święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Już jutro wieczorem rozpoczną się nabożeństwa świąteczne. O godzinie 17 całonocne czuwanie będzie sprawowane m.in. w Monasterze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Zwierkach. Również o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie w parafii Hagia Sofia w Białymstoku, gdzie jest praźnik parafialny. Natomiast w poniedziałek, 21 września, będziemy wspólnie przeżywali jedno z 12 wielkich świąt – Narodzenie Marii Panny. Już następnego dnia, 22 września, Białystok będzie przeżywał kolejne ważne uroczystości – 34. rocznicę przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. A my pozostajemy na falach Radio Ortodoksja. I już za chwilę spotkanie z synaksarionem i żywotami świętych. Natomiast o godzinie 20 wysłuchamy modlitw przed świętą Eucharystią.

wspomnienie świętych męczenników Romilusa oraz Eudoksiusza, Zenona, Makarego i męczenników melityńskich, którzy z nimi ucierpieli. Święty Romilus zajmował wysokie stanowisko prepozyta w armii rzymskiej przy cesarzu Trajanie i żywił straszną nienawiść do chrześcijan. Cesarz wysłał go do Galii, żeby ukarał 11 tysięcy żołnierzy wyznających chrześcijaństwo i zmusił ich do złożenia ofiar bożkom. Żołnierze odmówili i zostali zesłani do Małej Armenii, do wsi koło Melityny. Tam żołnierzy poddano okrutnym torturom i skazano na śmierć. Wtedy Romilus, oświecony łaską, kajał się i uwierzył w Chrystusa. Potępił okrucieństwo Trajana i też został ścięty. Dwa wieki później, około 303 roku, na polecenie cesarza Dioklecjana w Melitynie zaczęto nowe prześladowania chrześcijan. Zaczęto wtedy poszukiwać świętego Eudoksiusza, który nosił tytuł Komesa, ale przy tym miał jeszcze sławniejszy tytuł chrześcijanina. Gdy żołnierze przyszli go aresztować, godnie ich przyjął, ale nie wyjawił swego imienia. Następnie pomodlił się i wysłuchał Boga, że nadszedł czas przyjęcia męczeństwa. Eudoksiusz oddał się w ręce żołnierzy, ale oni, tknięci jego czynem i wdzięczni za gościnność, chcieli pozwolić świętemu się ukryć. On jednak nawet nie chciał o tym słyszeć. Pożegnawszy się z żoną i wydawszy ostatnie decyzje w sprawie majątku, Eudoksiusz poszedł z żołnierzami. Z radością, pozostawiwszy bogactwo, sławę i rodzinę, stanął przed rządcą i bez lęku wyznał imię Chrystusa. Święty rzucił w twarz rządcy swój pas żołnierski, znak wyróżnienia i to samo uczyniło 1134 żołnierzy chrześcijan, przyprowadzonych na sąd wraz z nim. Rządca rozgniewał się i kazał poddać ich strasznym torturom. Ze szczególnym okrucieństwem męczył szlachetnego Eudoksiusza. Gdy wyrok został już ogłoszony i Eudoksiusza prowadzono na miejsce kaźni, nagle ujrzał swojego bliskiego przyjaciela Zenona. Eudoksiusz przypomniał mu ich wspólną miłość do Boga i wezwał, żeby poszedł wraz z nim tą sławną drogą, która jest przed nim. Wtedy Zenon publicznie wyznał imię Chrystusa Zbawiciela, po czym został ścięty wraz z przyjacielem w Chrystusie. Po 7 dniach Eudoksiusz objawił się we śnie swojej żonie Bazylisie i kazał przekazać swemu współpracownikowi Makaremu, żeby przyszedł do pretorium. Makary, wierny boskiemu wezwaniu, stanął przed sędzią, wyznał prawdziwą wiarę i też został ścięty.

wspomnienie cudu Archanioła Michała w Chone we Frygii. Na długo przed wcieleniem Chrystusa Archanioł Michał wielokrotnie okazywał rodzajowi ludzkiemu przychylność i pomoc. Po przyjściu Zbawiciela na ten świat miłość wielkiego archistratega do ludzi stała się jeszcze widoczniejsza dla chrześcijan. Święty apostoł Jan Teolog, głosząc Ewangelię we Frygii, prorokował o rychłym objawieniu się wodza anielskich zastępów Michała w miejscu zwanym Heretopa. Rzeczywiście wkrótce z ziemi wytrysnęło cudowne źródło uzdrawiające wszelkie choroby. Pewien chrześcijan, którego córka została uzdrowiona dzięki tej wodzie, z wdzięczności zbudował na tym miejscu niedużą kaplicę poświęconą Archaniołowi Michałowi. Po 90 latach osiadł tam młodzieniec o imieniu Archip, pochodzący z Hierapolis, żeby służyć w kaplicy i wieść ascetyczne życie. Jego gorliwość i miłość do Boga były tak wielkie, że wkrótce stał się godny daru czynienia cudów. Diabeł, niezadowolony z dokonywanych cudów i łaski, która w obfitości wylewała się ze źródła, zaczął podsuwać myśli o gorliwości niektórym z okolicznych pogan. Poganie wielokrotnie znieważali i bili mężnego Archipa, a pewnego razu w nocy spróbowali zasypać źródło. Jednak ich wysiłki były daremne, gdyż sam Archanioł Michał niewidzialnie im przeszkadzał. Niepowodzenie nie powstrzymało zbrodniarzy, którzy zamierzali skierować nurt sąsiedniej rzeki w stronę kaplicy, żeby ją zatopić wraz z ciągle przebywającymi tam chrześcijanami. Jednak ich zamiar znów się nie powiódł. Innym razem zmienili nurt dwóch rzek płynących powyżej kaplicy i zamierzali ją zatopić, budując tamę. Archanioł Michał objawił się świętemu Archipowi i umacniał jego ducha. Na podobieństwo ognistej kolumny Archanioł stanął przed rwącymi wodami, spływającymi ze zbocza góry. Gdy potok zbliżył się do Archanioła, uderzył on laską o kamień i rozbił go na dwie części. A wody popłynęły w tę rozpadlinę, jak wąwóz, omijając kaplicę. Od tego czasu rzeka dosłownie wpływa pod kamień w tym miejscu, przez co zostało ono nazwane Chone, po grecku lejek, szczelina. Ku wiecznej chwale Bożej i czci naszego niebiańskiego obrońcy, świętego Archanioła Michała.

Drodzy słuchacze, warto teraz spojrzeć na najbliższe dni, ponieważ przed prawosławnymi wiernymi kilka bardzo ważnych wydarzeń. Jutro będziemy przeżywać 16. niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Będzie to jednocześnie Wigilia Święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny. To oznacza, że niedzielny wieczór będzie już bezpośrednim liturgicznym przygotowaniem do jednego z 12 wielkich świąt Cerkwi. Poniedziałek 21 września Cerkiew będzie obchodziła wielkie święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest to pierwsze wielkie święto w Nowym Roku Cerkiewnym. Wydarzenie to kieruje naszą uwagę ku początkom ziemskiego życia Matki Bożej, która została wybrana, aby stać się Matką Jezusa Chrystusa. Dla prawosławnych wiernych z Białegostoku i okolic będzie to również dzień lokalnych uroczystości. Święto Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy jest świętem monasteru żeńskiego w Zwierkach. Uroczystości rozpoczną się już w niedzielę 20 września o godzinie 17:00. Sprawowane będzie całonocne czuwanie. Natomiast w poniedziałek 21 września o godzinie 8:30 rozpoczną się czasy i boska liturgia. Wierni mogą więc wspólnie świętować Narodzenie Bogu Rodzicy w monasterze, którego główna świątynia nosi właśnie wezwanie tego święta. Szczególnie uroczysty charakter będzie miało święto w parafii Hagia Sofia Mądrości Bożej w Białymstoku. Już w niedzielę 20 września o godzinie 17:00 sprawowane będzie całonocne czuwanie. Natomiast w poniedziałek 21 września uroczystości rozpoczną się o godzinie 7:30 molebniem i poświęceniem wod. O godzinie 8:45 nastąpi powitanie arcypasterzy. Natomiast o godzinie 9:00 rozpocznie się boska liturgia świętego Jana Chryzostoma. Będzie to jednocześnie święto parafialne. Dzień później, we wtorek, czekają nas kolejne szczególne ważne uroczystości, tym razem w centrum Białegostoku. We wtorek 22 września Cerkiew będzie obchodziła święto przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Tegoroczne obchody związane są z 34. rocznicą przeniesienia relikwii. Uroczystości rozpoczną się już w poniedziałek wieczorem. 21 września o godzinie 17:30 przy soborze świętego Mikołaja nastąpi powitanie relikwii świętego męczennika Gabriela. O godzinie 18:00 rozpocznie się całonocne czuwanie. Natomiast o godzinie 21:00 sprawowany będzie akatyst ku czci świętego męczennika Gabriela. Główne uroczystości odbędą się we wtorek 22 września. O godzinie 5:30 sprawowana będzie pierwsza boska liturga. O godzinie 8:30 rozpocznie się molebień z poświęceniem wody. A o godzinie 9:40 nastąpi powitanie hierarchów. Natomiast o godzinie 10:00 rozpocznie się uroczysta boska liturgia, po której odbędzie się procesja z relikwiami świętego Gabriela wokół soboru. Wieczorem o godzinie 18:00 sprawowany będzie jeszcze akatyst ku czci świętego męczennika Gabriela. Przed nami więc naprawdę wyjątkowe dni. Narodzenie Najświętszej Bogu Rodzicy, święto parafialne w Białymstoku oraz święto w monasterze. Uroczystości ku czci jednego z najbardziej czczonych świętych naszej lokalnej cerkwi, świętego męczennika, młodzieńca Gabriela.

Archanioł Michał należy do grona aniołów stworzonych przez Boga w pierwszym dniu stworzenia. Jest duchem wolnym i nieśmiertelnym, nie mającym fizycznego ciała, lecz obdarzonym rozumem. Zajmuje pozycję zwierzchną nad wszystkimi siłami niebieskimi, dlatego też często nazywany jest arcystrategiem, to jest wodzem niebieskich zastępów. Zgodnie z nauką Cerkwi Prawosławnej, wszyscy aniołowie dzielą się na 9 stopni anielskich, w ramach których wyróżnione są trzy hierarchie, najwyższa, średnia i niska. Do pierwszej należą kolejno serafiny, cherubiny i trony, do drugiej panowania, moce i władze, a do trzeciej zwierzchności archanioły i anioły. Do grupy archaniołów poza archaniołem Michałem należy archanioł Gabriel, archanioł Rafał i czterech innych. Głównym ich zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny oraz otwieranie tajemnic wiary. Zgodnie z tradycją świętą, archanioł Michał brał udział w wielu starotestamentowych wydarzeniach. Na rozkaz Boga wraz z innymi dobrymi aniołami strącił do piekła upadłe anioły, czyli szatanów. Przewodniczył narodowi izraelskiemu w drodze do Egiptu, przy pomocy siły Bożej zniszczył Egipcjan i Faraona, objawił się Jezusowi, synowi Nawina i obwieścił mu wolę Bożą na zajęcie Jerycha. W księdze Daniela jest nazywany jednym z przedniejszych książąt nieba i obrońcą ludu izraelskiego. Został obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Mawia się, że ma ważyć duszę na sądzie ostatecznym. Święto Soboru Archanioła Michała cerkiew ustanowiła w IV wieku. Jego kult był i jest w chrześcijaństwie wciąż bardzo żywy. Należy on do najpopularniejszych postaci hagiograficznych, ku czci których wznoszone są świątynie prawosławne i rzymskokatolickie. Cerkiew prawosławna uważa Michała za obrońcę czystości wiary od wroga widzialnego i niewidzialnego oraz złych mocy. Jest on orędownikiem ludzi cierpiących oraz strażnikiem pogrążonych we śnie. Na ikonach najwcześniej i najczęściej archanioła Michała ukazywano w zbroi z mieczem. Dopiero później zaczęto go wyobrażać jako uskrzydlonego młodzieńca trzymającego w lewej ręce daktylową gałązkę, a w prawej pikę i białą chorągiew z wytkanym czerwonym krzyżem. Pozbawiony zarostu ma długie, ciemne włosy upięte opaską lub diademem. Zwykle odziany jest w białe szaty.

Do Polski przybywa metropolita Czarnogóry i Przymorza Joannikie. Wizyta hierarchy potrwa od 19 do 23 września, a znaczna część jej programu związana będzie z Białymstokiem i Podlasiem. Metropolita przybywa do Warszawy dzisiaj. W niedzielę o godzinie 9 weźmie udział w boskiej liturgii w monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu. Po południu odwiedzi Białystok. O godzinie 16 zaplanowana jest wizyta w parafii świętego proroka Eliasza oraz parafialnym domu starców. Następnie metropolita uda się do żeńskiego monasteru Narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach, gdzie o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie. Poniedziałek, 21 września, święto Narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy, metropolita Czarnogóry weźmie udział w boskiej liturgii w białostockiej parafii Hagia Sofia. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9. W planie znalazła się również wizyta w placówce wsparcia Eleos przy ulicy Warszawskiej. Wieczorem natomiast metropolita uda się do Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku. O godzinie 17.30 rozpocznie się tam powitanie relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela oraz całonocne czuwanie. Następnego dnia, we wtorek, 22 września, przypada święto przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. O godzinie 10 w Białostockim Soborze Świętego Mikołaja sprawowana będzie boska liturgia. Tego samego dnia o godzinie 17 odbędzie się prezentacja albumu Czarnogóra – Kolory Prawosławia. W środę 23 września metropolita Czarnogóry zakończy swoją wizytę w Polsce i odleci z Warszawy. A my z Podlasia przenosimy się teraz na południe Europy.

0: zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania z Radiem Ortodoksja. Za nami kilka godzin wspólnego sobotniego popołudnia i wieczoru. Jak każdą sobotę wysłuchaliśmy wieści z prawosławnego świata. O 17:00 modliliśmy się podczas retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania. Później sięgnęliśmy do synaksarionu, poznając żywoty dzisiejszych świętych oraz historię cudu Archanioła Michała w Chonach. Przed nami jednak wyjątkowe dni. Przypominamy, jutro w niedzielę 20 września będziemy przeżywali 16. niedzielę po Pięćdziesiątnicy, a jednocześnie Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. W poniedziałek świętujemy Narodzenie. Szczególne uroczystości odbędą się m.in. w monasterze w Zwierkach oraz w parafii Hagia Sofia w Białymstoku. A już dzień później, 22 września, spotykamy się w Białymstockim Soborze Świętego Mikołaja podczas uroczystości 34. rocznicy przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Pamiętajmy o tych wydarzeniach i jeśli mamy taką możliwość, włączmy się we wspólną modlitwę. Przed nami pozostał już ostatni punkt naszego programu – modlitwy przed świętą Eucharystią. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone popołudnie i wieczór. Przed mikrofonem była Katarzyna Kiczko. Teraz zapraszam do modlitwy. Przed nami modlitwy przed świętą Eucharystią. Do usłyszenia za tydzień na falach Radia Ortodoksja.
1: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
2: Молитвами святых отец.